0: heads up.
1: To było Korzo. Życzę wam wszystkim szumnej dędzy z Tantewirna, Radio Lama FM, proszę, Petro Madyć.

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

0: Czy ma te żal za Akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Naj bude proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była Akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Tam nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

0: usłyszeć pragnę.
1: Karaya dim karaiba amen. Da karaiba amen.
0: Nie muszę mewiar innych
1: karaiba. Karaylikba ujał mamen.
0: Estinim ni taslam amen.
1: Har adam ne men sila amen.
0: Dinin anen bahen amen.
1: Estinim ni horle maimen.
0: Dajat ne da caipa maimen.
1: Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy wielu religiom dali życie.
0: Bardu mi za przygodę innych pójść świata kandy.
1: Mądrość usłyszał zdobywać w naukach.
0: Dunianen kylhandel.
1: Walczę przeciw gusłom zmierzałem. Nowym zupełnym światła szukam.
0: Jatlarda
1: kotle nasze prastarą wiarę.
0: Z rozumem
1: młodym połączone.
0: Niech rozwieje się
1: Jorlarma paramen.
0: Niech nastanie
1: dzień
0: uspa
1: upragniony.
0: O menim belgindi.
1: Cykma
0: tunokluktam. Mienim kisenchimdi.

Demko Lemko. Jaki to? Pełno jest Polak? Nie. A może Rusnak? Nie. To Ukrainiec? Nie. Ja Demko Lemko.

Szanowny słuchacze Radia Alem FM, czym tym razem załenyły nasze predki? Nie budu trymała was w niepewności. Od raz zaczynamy. Zapraszam, Natalia Małecka. Posterunek Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Do starostwa w Gorliciach. Gładyszył 3 lipca 1921 roku. Gnat D. z Gładyszowa. Mat Buchaja i Ogiera, jakich wykorzystuje do rozpłodu. Jednakowoż wspomniane zwierzęta nie były poddane licencjonującej komisji.

Wyrchnia, 23 lipca 1921 roku. Trzeba było naprowadzić świtki, które stawiali swoje korowy i klaczy nielicencjonowanym buchajom z ladniogierom, bo po wyższym donesieniom... I tu donesienia się urywają.

do starostwa w Gorliciach. Gładyszył 10 lipca 1921 roku. Iwan Aha z Banycin spuszcza Hnoiłku ze swojej stajni do potoka. W którym miejscowa ludność poit swoją chudobu. Dnia 7 lipca 1921 roku posterunkowej osy w Opozda prydybał przy stajni wyże nazwanego Prekop, którym Hnoiłka schodyła do potoka, buduczoho poblisko tojże chyży, a z potoka toho woda je chosnumana dla chudoby żyjących w susiedztwie gazdił. Przecież to mogłoby nastąpić niebezpieka dla napijającej się chudoby z wody zanieczyszczonej Hnoiłką. Iwan H. został zawezwany do wstrzymania odpływu swoich Hnoiłk do potoka. Przecież zaraz nie zrobił. Dopiero po wyhorożeniu doniesieniom zatamował to spół Hnoiłkę. Wyżej nazwany na swoje pojaśnienia nie miał nic. Podpisano posterunkowej.

Skarbowy inspektorat w Gorliciach. Gorlici, 4 września 1921 roku. Do posterunku Dyrżawnej Policji w Gładyszowie. Upraszać się o doślidzenia i zraportowania od Kale firma Jan Kolm, fabryka mebli z Radomia, prowadzi do wytynku lisa w łuchu koło Smerekiucia. Na jakim obszary i za jaką cinu? Kupiła lis od Aleksandra Hrabiocho i Krzyńskoho w łuchu. Na kilko roku do wytynku, kilko kubyki uderzyła po jakiej cini, kilko kubyki uderzyła sztoroko wytynaty, kilko robitnyków zatrudniła, uradnyków i jakiej czystej prychit to ta firma dostała od jednego kubyka, kubyko uderzyła w 1920 roku, a jaki w 1921 roku. Jako interesy zrobiła w minionych rokach na tym biznesie na czysto, jak mała wydatkę. Pisano skarbowy inspektor. Posterunek Dyrżawnej Policji w Gładyszowie gładyszył dnia 1 żołtnia 1921 roku. Do starostwa w Gorliciach. Samuel B. i Michał K. za Smerekiucia zanimają cię handlowaniem opałowym derewą. Za to, że zakupili w lisach w łuku 100 sarzniów twardego derewa na opał, jakie złezli z lisa na plac koło swoich chorzy, a teper prodają Żydom do Gorlic. Po cinach nadmiernie wysokich. Jako świtki naprowadza cię Friedla R. i Kostia R. do Smerekiucia. Podpisano po stronkowej.

posterunek dyżurnej policji w Gładyszowie. Gładyszył dnia 9 grudnia 1921 roku. Na starze z Gładyszowa. Rok 1937, mnyka ranna, grekokatoliczka, zamożna, pryga z dziewczy, analfabetka, majetok, 10 morhiłka z dziewczy. Do powitowego sudu w Gorliciach. Dnia 8 grudnia 1921 roku, to ja wczera, o 9 godzinie w sali Gładyszu zapaliło się. Ogniem zaniali się dwie chyży, Dymytriarze i Tarapana W z Gładyszowa. Ogień pojawił się z nedbalstwa na styrze. Żeny Dymytria, która po wypaleniu w pecu zanedbała zahasyty ogień, lyszył się w pecu. Nakłała lem do komina, gdy po chwili na skutek horiaczkę ogień pojawił się w kominie, a połomień wyliz z komina na pit i zapaliła się soloma i chino, a potem chciła chyża, od której zaniała się suchidna chyża, Tarapana W. Choć energicznie ratowano chyżę łyżowym nenych na skutek silnego witru i braku wody, zhorili do ciap obi chyży. Dmytroże poniósł przybliżno 2000 marok, za Tarapan W 3000 marok szkody. Ogień nie mógł lekko rozszerzyć się na łyb czy gazdziłkę, bo chyże jakie zhorili nachodzili się w oddaleniu od innych budynków. Ludzie nie byli narażeni na niebezpieku życia. Chyża Dymytria Że była asekurowana na 1000 koron, zaś chyża Tarapana W na 2000 koron. Nadmieciarze o powyższym pożarze starostu doneseno.

Miałem sentyment do Takałysza. Pisałem go w Szwecji. Domo, w świecie, jeszcze w rokach dawnych, tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczu dihaniał budesz darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchaczy. Besiduje wam Jakub Zygmunt i to znaczy, że słuchate programu Obzeracz Przyrody. Właśnie sme zaczale naszą przyrodniczą audycję, w której budeme sobie wandruaty przez bardzo krasny przyrodniczy atrakcji. Przypomnę, że w naszej audycji to beru was na ekskursji cyto po Łemkowyni, po Bieszczadach, w zahali po Karpatach, ale i też czasem jechali sme na Czużynu, czasem jechali sme na Słowację i w inczy iszczy okremne derżawy toho świta. Chneska lyszamy się w Polszczy, ale tiż lyszamy Łemkowynu za sobą i chamy na w okolici Nowoho Targu. Tam pit sełom Krępachy nachodzić się bardzo krasna atrakcja, jaka nazywa się perełom białkę pit Krępachamy. Jest to dokładnie landszaftowy rezerwat przyrody w małopolskim województwie, oczywidno w nowotarskim powiti. Nachodzić się na terenie dwóch seł, Krępachy i Nowa Biała. Jest to gmina Nowy Targ. Niewielki fragment toho rezerwatu też nachodzi się w sele Trybsz. Tak naprawdę to perełom białki nachodzi się nie w sredni dajakoho seła, ale za zabudowaniami seła. A to, że je w Krępachach czy w Nowi Biały, to wynika z administracyjnych takich raneć. No i budeme chneska sobie smotryty na tot perełom, bo jest win czudowy, tiż pit geologicznym wskliadom, jak i archeologicznym i filmowym, bo tiż to były plenery, tot perełom był plenerami dla niejednoho filmu. Pokaż to, leszam was z muzyką na paroch minut, a pak budu prodążaty by sidu pro atrakcję Spithala.

Wernulismy po krótkiej muzycznej pererwi. Tyrwat program Obzeracz Przyrody i Chneska beru was na mały ekskursję do perełomu Białki Pit Krempahamy. Jest to landszaftowy rezerwat, kotrej obnymat krótki perełom riky Białki. Dokładnie jest to taka obszyr medże skałkamy Kramnica, jaka maje wysotu 680 metrów nad morą, a na prawym berechu Białki, a obłazową, kotra maje 680 metrów nad morą, na lewym berechu Białki, jaka nachodzić się. No i tonelem są takie dwie wielkie skały, ale też paroch mniejszych, na prymił okruchła skałka i jeszcze paroch dalsze. Formalnie tot rezerwat należy do dwóch geograficznych mezoregioniów. Kramica na prawym berechu formalnie nachodzi się w spiskich Pieninach. Obłazowa już w kotlini orawsko-nowotarski. Chranycia medże tyma mezoregionamy idę właśnie przez Białku. Ale tak pit geologicznym wschliadom, to toty skały należat do pienińskoho skałkowoho pasa, no i są jednyma z najbardziej na zachód nachodziaczych się czasty toj wielkoj geologicznej formacji. Skały mają to samo pochodzenia i kolesy no, były jednym chirskim masywom. Pak rika Białka przez erozję utworzyła taki perełom, który ma szeroki około 100 metrów. No i rika Białka jest bardzo ważną i bardzo interesującą riką, bo raz, że jest w niej bardzo chłodna, studena woda, też jest to jedna z najbardziej dykich, chirskich rik w Polsce. Jest to tak zwana roztokowa rika. I jej koryto jest pełne kamieniu i to te kamienia były przynesione z Tatr. I też przez to trans sport, to były one obtaczane i stały się granitowymi otoczakami. I takie granitowe otoczaki medże wapniakowymi skałami w perełomi Białki możemy najty. Jak chodzi pro sam rezerwat perełom Białki Pit Krempahamy, to win wozniknął już w 1931 roku i mał powierzchnię na początku 7,5 hektara. W 1959 roku po II światowej wojnie był potwierdzony jego prawny status i też była zbliżona jego powierzchnia do 8,5 hektara. Tot rezerwat istnieje ze względu na wielkie przyrodnicze walory, landschaft i też naukowe sensacje, jakie prochodyły właśnie w tym miejscu. Tiż, no właśnie, okrem toho, że możemy smotryty interesujący wapniak z mezozoicznej ery, to tiż możemy smotryty reliktowu na skalną roślinnist, jak i tiż archeologiczne zabytki. No i proto te archeologiczne sensacje kuz wam powiem po krótkiej pererwi. Posłuchajmy muzykę, a pak budu objaśniaty wszystkie to te zagadki.

słuchacie obzeracza przyrody. I wertamy do perełomu Rik Białka, pit krępachamy na pit halu. Chneska sobie chodymy przez krasnej skalnej perełom niedaleko Nowochotargu. No i wkazuje się, że nasz perełom Białka to jest interesujący nelem dla geologiów, czy w zahali dla przyrodników, ale i też dla archeologiów. Bo w rokach 1985-1992 w miejscowi obłazowej jaskini były wedene doślidżenia, no i to w czasie tych doślidżeń były odkryte ślady człowieka z różnych epok, od średniocho do hirnocho paleolitu, aż po średniowicza. Sud to najstarsze ślady człowieka w Pieninach. One pochodzą, to ty najstarsze, z peret 40 tysięcy roku. W czas dalszych doślidzeń, które były wedene w 90-tych rokach, w jaskini były odkryte różne artefakty właśnie z prehistorii. Między innymi doślidacze odkryli wielkiej, wydolszenej zup mamuta. Po polsku to powiemy, że jest to cios albo kieł. Właśnie toho zwierzęta, no i ten zup ma 30 tysięcy roku i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w oświti, bo wszystko wskazuje na to, to takie ślady i znaki były właśnie odkryte na to tym zubi, że win był hosnowany bumerangom i prawdopodobnie jest to najstarszy bumerang w oświti. Okrem wielkiego wydolszonego zuba mamuta, też doślidacze odkryli ostanki zwierząt z paleolitu, na przykład jak kosty wołohatoho nosorocha, jaskiniowego lewa i jaskiniowej hieny. Chneska. Wchod do jaskini jest zaperty, zatem kole sobie przyjechamy na perełom Białka pit krępachamy, to no nie budeme w syle tam wojty, budeme lem smotryty na wchod do samej jaskini. No zatem musite wierzyć mi, że tam właśnie takie cudesa odkryli. Tiż jak Stefanamy z kamieniałosty, do jakich ostanok jeszcze starszych, już nieżyjących dneska organizmów, to warta smotryty na stiny obłazowej skały, bo tam możemy dozryty się na premier ślidiu amonitiu z epoki Jury. Przypomnę, epoka Jury to była w erii mezozoiku, kole to właśnie dinozaury chodyły sobie po ziemi, po zemle, no a w moriach to pływały sobie takie chorozne amonity, których muszelki, których skorupy wychladają jak takie ślimaki, ale to nie są ślimaki, to są hołowonochy, znaczy tak kuzyny chnesznich, no kałamarnieć. Zatem no, możemy smotryty z kamieniałosty amonitiu pić sumujuczy. No a co jeszcze tam turysty mogą robić? Czasom no, też popływaty w Rika, w Rici i jeszcze paroch inczych no, aktywności możemy tam westy. Pro kotry powiem wam po krótki pererwi. Poklasz to muzyka, a pak budu prodążaty.

Chneska w obzeraczu przyrody besidujemy sobie pro perełom białkę pitkrem pachamy, pro krasną taką skalną formację, jaka nachodzi się niedaleko Nowoho Targu, pit sełom krępachy, no i tam mamy też rezerwat przyrody. I to ty okolici rezerwatu są pars atrakcyjne. Przyjeżdża tam już dost wielu turystiów, no też jak ktoś lubi chodyty po skałach, to właśnie możemy tam sobie chodyty. Sąd prerychtowane tak trasy dla osób spinających się, zanymających się właśnie spinaczką. Tyż, co interesujące, a już się kurs powił rańsze, białka jest to jedna z najczystszych i najchłodniejszych, najbardziej studennych rik w Polsce, która litom daje nam przyjemną, daje przyjemny chłód. No i tyż na to tych granitowych otoczakach bardzo wielu ludzi lubi leżyty jak na plaży. Na terenie toho rezerwatu, który no jest krasnym landschaftem, też były produkowane kruteny różne sceny do filmiu. Na premier Janosik był kruteny w tej obszerii, w tym terenie. Okrem toho jeszcze inne polskie filmy, jak po polsku Trzecia granica, ta Karol Człowiek, który został papieżem. No, to ta wielka atrakcyjność rezerwatu też ma swoje minusy, bo przyjeżdża już czasem za wielu ludy, nelem tak, no, turysty, który lublat geologię, ale i też taki, który lublat liszaty śmitia, lublat robyty ochnyska, lublat niszczyty rośliny. No właśnie, na żal, w ostatnich poślidnych rokach dost wielką zachorozą dla toho landschaftowego rezerwatu sód ludy. Na żal właśnie, jakim powił, okrem zakazu sód palene ochnyska, śmitia tam pojawiają się bardzo często. No i też to te rośliny, które rosną na skałach, sód niszczeny. Na żal też przyjeżdżają ludy na kładach, rozjeżdżają podłoża, rozjeżdżają grunt, skały i też to tu rosnoczu roslinnist. No i co smutne do toho, to też do riky są wypuszczane różne zanieczyszczenia. Zatem, kole pojechate sobie na perełom białkę pitkrem pachamy, to woste piduwachu właśnie to, żeby leszyty teren tak czystym, jak ste na początku zastale. To taki mały apel od mnie, no bo właśnie w tym obzeraczu przyrody może dost mało, może za mało podkreślam toho, żeby właśnie dbać o naszą przyrodę, dbać o to tu przyrodniczą spadkowinę, bo mamy ją lem jedną, no i kole wtratymy, to już nie będzie tak lekko i tak skoro ją odzyskaty. I dumam, że właśnie takima słowami morzu skinczytych naszni odtynok obzeracza przyrody. Dziękuję wam za tym serdecznie za uwagę, żeście słuchali naszni opowisty pro perełom białkę. Mam nadzieję, że kolesy tam sobie pojechaty i budę te smotryty do te czudowy wapniakowy skały. No a teper to już to, no praszczam się za tym, trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

0: Zaraj też to ze chłopci, zaraj te, wesoło.
1: Zamierzam, nie wydaje.

0: 106,6 Goroleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lemkiuski hołos w twoich hyży.
1: Tworzono je, tworzono je, tworzono je, tworzono je.

Dobry wieczór. Ja, Krzysztof, zapraszam na słuchowisko. I dneska następna część karpackich noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Pry raniśni czorniej kawi sidył po balowi noczy w swoim fotele serżant Jeftym. Narkotyczny napij prynosył spokój i odświżał. Nedołho ждал Jeftym, kol jawił się szlojma z uśmiechnionym lyciom, w radistych żestach rozmachujuczy suchyma ruchamy, hejby po owładiniu ciłocho świta. Aj, zaczął Żyd, pan serżant taki blidy, to po balu, wszystkie tak po balu. Na to seretkę sud w moho bratanycia hn, de maje etablismen sud ostry marynaty, kotry prysmyrjajut bilhołowy i nedospania. Ale, prawda, pan serżant i ne wydjat, że ja gotowy do dorohy. Znaczyt i pan serżant musit się wyberaty. Mazurski wiz z budą, szto idę z towarom na sanocki trakt, czekat na nas przed domom. Musimy sidaty doraz od bratancia dowidał jem się o dalszych ślidach. Tu Żyd się wizrył. Win, jak gwaryt, założył kondytoryju, kawiarniu w jednym misteczku za saną na Beskydi pit uhorską hranycią. Ta w kotrym... A o tym dowidamy się zas na sani pry promi od onoho syna rabynowoho, szto derżyt w smerecznym prom na sani. Serżant zobrał się i pustył w dorohu. Jego lice wkrył rumianec. Tak horił kolysy tajemniczej połomin, pidrzygnenej sławiańskim bożyszczom, koszczejom płamin mesty, sztony kole nemał zahasnuty. Piłniczny witer dół Karpatamy, doszcz neprestanni chlupotał, a hory wkryły się ołowianyma chmarami. Po sanockim trakcie katulali się pomały kolesa mazurskoj bryky wkrytoj połotnianą budą tiachnenoj wysokyma, chudyma szkapynamy. Wiskaczał się w bołoti, w mułakach kameralnej dorochy, a mazurski furman w syni szerokiej bundi, w okruchłej tkani szapci, metał słowa niezadowolenia. Welo mylne było niejakoj gospody, niejakoj awsteryi. Pusty był trakt. Lem miściamy, korczy judyny i starych werb wkazowali do rogu. I w przyrodzie był odpeczatany, wytysnęny burliwy czas ostatnich rokiów. A jakich podi nie był świtką tot uchoł Karpat, iszczy nie zaterli się spomyny na ślitkę pamiętnoho 1846 roku, koli tomże dorohą maszeruwali powstanci, kosyniery, de kolysy po dworach szumiło wesołe życia, a de po dniach rewolty steliła się po wszytkich sełach ruina. Zastij znaczenej pożaryskamy, prosiaknenej krwiu. Ustała rewolucja, a za nią jak mara druha stychija. Wynyszcza juczy jołot. Opustili seła, porożni stojat sołomiany strichy, nie wydno na zachorodach życia, zarosły burjanom i mochom. Tak pryszoł rik 1848. Z nowyma podijamy. Na granicznych
uhorskich werchach przy drogach onoho boka Karpat w dniut uszbenyci, jak złopamiatny sztafasz. Kruky i kałky, stadamy czorniut nad polamy, uzły wsiakoho poriadku pustyly, rozwiazało się życia. Perełom nastupował w przyrodzie i w życiu narodził. Pochynała się ich niedola na wszystkich krajach Europy. Hejby nowa era nastawała, nowe drogi się otwierały, nowe drzewo życia wyperskało, żeby wywest ludy z marazmu, który im mechanicznie ryjadył suspilstwami. Z hołownego traktu skrótyła mazurska bryka na jakysy jegirski put. Ponuryła się karpacka przyroda, niewyraźnie rysowali się werchy wysokich kyczer. Na tołokach zastelenych słotą stojali czobany i bohare w mokrych odeżach, powkrywany sołomianyma pelerynami, szto pasły uhorskie kajły, byky z wielkyma rohami albo otary owec. Tam nawertał z miście jakysy chłopyk na małej furmanci, tiachneni wołamy, a tam pit zawisyskamy skał horił ohen rozłożonej koczującą cygańską szajką. Konec kińciom problysnuła wyjucza się basamunka sanu. Ta niespokojni, ne majestatyczni płynął te persan. Win szumił, szalił, nabywał falamy, przybrawszy stychii od jirskich potokium. Zaczęło się już weczeryty. Sidała mraka. Pasażyry posidali z bryka. Były przy promi. Nad wodą stojała sfatygowana korczma, za którą wisiła wygryzena, aczej w dawnyni saną skała. Na zachorodzie chodyły kozy, stanowlaczy ciłej wydymyj dobytok halickich żydiów. Tu postoimy, zaczął Szlojma ozerajuczy się. Tu syn rabyna z Horodka, ta wydżu z trudą perebereme się prezriku. Idrze, zwiduj Żyda oneho, neterpeliwił się je w tym. O koho? Dał się czuty z bliska szepitliwy hołos. Poprynych wertił się mały rudy Żyd, z poczubraczeną borodą, z lycią zasijanym żołtyma pestrakamy w biłych, postriambanych ponczochach i włatanym hałati.

Dobry wieczór. Jak co piatnyciu zapraszam na słuchowisko. I dneska następna część karpackich noweli Petra Polańskiego Partyzant. Zapraszam bardzo serdecznie. Pry raniśni czorni kawi sidył po balowi noczy w swoim fotele serżant Jeftym. Narkotyczny napij prynosył spokój i odświżał. Nedołho ždał Jeftym, kole jawił się szlojma z uśmiechnionym lyciom, w radistych żestach rozmachujuczy suchyma ruchamy, hejby po owładiniu ciłocho świta. Aj, zaczął Żyd, pan serżant taki blidy, to po balu, wszystkie tak po balu. Na to seretkę sud w moho bratanycia hn, de maje etablismen sud ostry marynaty, kotry pry smyrjajut bilhołowy i nedospania. Ale, prawda, pan serżant i ne wydjat, że ja gotowy do dorohy. Znaczyt i pan serżant musit się wyberaty. Mazurski wiz z budą, szto idę z towarom na sanocki trakt, czekat na nas pred domą. Musimy sidaty doraz od bratancia dowidał jem się o dalszych ślidach. Tu Żyd się wizrył. Win, jak gwaryt, założył kondytoryju, kawiarniu w jednym misteczku za saną, na Beskydi pit uhorską hranycią. Ta w kotrym... A o tym dowidamy się zas na sani pry promi od onoho syna rabynowoho, szto derżyt w smerecznym prom na sani. Serżant zobrał się i pustył w dorohu. Jego lice wkrył rumianec. Tak horił kolysy tajemniczej połomin, pidrzygnenej sławiańskim bożyszczom koszczejom płamin mesty, sztony kole nemał zahasnuty. Piłniczny witer dół Karpatamy, doszcz neprestanni chlupotał, a hory wkryły się ołowianyma chmarami. Po sanockim trakcie katulali się pomały kolesa mazurskoj bryky wkrytoj połotnianą budą tiachnenoj wysokyma, chudyma szkapynamy. Wiskaczał się w bołoti, w mułakach kameralnej dorochy, a mazurski furman w syni szerokiej bundi, w okruchłej tkani szapci, metał słowa niezadowolenia. Welo mylne było niejakoj gospody, niejakoj awsteryi. Pusty był trakt. Lem miściamy, korczy judyny i starych werb wkazowali do rogu. I w przyrodzie był odpeczatany, wytysnęny burliwy czas ostatnich rokiów. A jakich podi nie był świtką tot uchoł Karpat, iszczy nie zaterli się spomyny na ślitkę pamiętnoho 1846 roku, koli tomże dorohom maszeruwali powstanci, kosyniery, de kolysy po dworach szumiło wesołe życia, a de po dniach rewolty steliła się po wszystkich sełach ruina. Zastij znaczenej pożaryskamy, prosiaknenej krwiu. Ustała rewolucja, a za nią jak mara druha stychija. Wynyszczający ołot. Opustili seła, porożni stojat sołomiany strichy, nie wydno na zachorodach życia, zarosły burjanom i mochom. Tak pryszał rik 1848. Z nowyma podijamy. Na granicznych
uhorskich werchach przy drogach onoho boka Karpat wydniut uszbenyci, jak złopamiatny sztafasz. Kruky i kałky stadamy czorniut nad polamy, uzły wsiakoho poriadku pustyly, rozwiazało się życia. Perełom nastupował w przyrodzie i w życiu narodził. Pochynała się ich niedola na wszystkich krajach Europy. Hejby nowa era nastawała, nowe drogi się otwierały, nowe drzewo życia wyperskało, żeby wywest ludy z marazmu, który im mechanicznie rjadył suspilstwami. Z hołownego traktu skrótyła mazurska bryka na jakysy jegirski put. Ponuryła się karpacka przyroda, niewyraźnie rysowały się werchy wysokich kyczer. Na tołokach zastelenych słotą stojali czobany i bohare w mokrych odeżach, powkrywane sołomianyma pelerynami, szto pasły uhorskie kajły, byki z wielkima rohami albo otary owec. Tam nawertał z miścia jakysy chłopyk na małej furmanci, tiahneni wołamy, a tam pit zawisyskamy skał horił ohen rozłożony koczującą cygańską szajką. Konec kińciom problysnuła wyjucza się basamunka sanu. Ta nespokini, ne majestatyczni płynu te persan. Win szumił, szalił, nabywał falamy, przybrawszy stychii od jirskich potokiów. Zaczęło się już weczeryty. Sidała mraka. Pasażyry posidali z bryka. Były przy promi. Nad wodą stojała sfatygowana korczma, za którą wisiła wygryzena, aczej w dawnyni sanom skała. Na zachorodzie chodyły kozy, stanowlaczy ciłej, wydymyj dobytok halickich żydiów. Tu postoimy, zaczął Szlojma ozerajuczy się. Tu syn rabyna z Horodka, ta wydżu z trudą perebereme się prezriku. Idże, zwiduj Żyda oneho, netarpelywył się je w tym. O koho? Dał się czuty z bliska szepitliwy hołos. Poprynych wertił się mały rudy Żyd, z poczubraczeną borodą, z lycią zasijanym żołtyma pestrakami w biłych, postriambanych ponczochach i w łatanym hałati. To był Haron, który zaprawdy i ludy wysyłał na zasański świt, ta wece iszczy peremitował kontrabandowany uhorski, ta wece iszczy peremitował kontrabandowany uhorski duhan, kradeny podolskie koni i zabłukany kozy. Pan serżant zochtiat aczej na prom, huchnął win. Jego hołos wychodził hejby z pity zemli, hejby od jurodywoho. Ta uż nechneska, sam dawno taki neby, urwe straszenni, bo od tyżnia lije. Perenoczuwaty, treba w moich chyży, tam już jest jeden pan, też czekat na prom. To bolski cukiernik z naszego mista. Kto? Chriałknął serżant z taką syłą, że rudy jewrej zneruchomił jak peruno mrażenej. Na Hneska to już wszystko. Następna czast oczywidno już za tyżden w piatnyciu o chodyni 8 wieczorom. Zapraszam bar serdecznie. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska, polka, mieszane mała korynia i bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdy jako kamaradzkomu radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes przypominamy sobie człowieka, który nie miał rusyńskie pochodzenia, no tak samo swoją czastką zapisał się i do rusyńskiej historii. Był to rosyjski maliar, krytyk, teoretyk secesnej umeleckiej grupy, która miała nazwę Mir Iskustwa i jego imię jest Sergej Makovský. Narodził się Sergej Makovský 15. jula 1877 roku w Peterburzi. Był to intelektuál tzw. striberného periodu rosyjskiej kultury a i swoim wyberanym wkusom nehoden był zmierzyć się i z kulturą rosyjskiej rewolucyjnej swoloči i tak początkiem hrażdańskiej wojny odeszł i z Rosji. Makovský po strasnym podorożeniu na Balkanie u 1920 roku, jak i mnoho dalszych rosyjskich intelektuáliów, którzy odeszli, żeby wteczy przed bielszewikami, znajdował się w Czechosłowakii. Nadviazal spolupracu i z rosyjskimi naučnými inštitúciami, które były finansowane czechosłowacką državą w ramkach todešnej rosyjskiej pomyčnej akcji. U 1924 roku Sergej Makovský prerechtoval veľkú výstavu rusenskej národnej kultúry, ktorá mala názvu Umenia i národ Podkarpatskej Rusy. Guti výstavy napísal katalóg, ktorý svojim rozsahom i hĺbkou analýzy stal peršou monografičnou robotou na túto tému. Za pomoci Ministerstva zahraničných diel Čechoslovácké republiky i Ministerstva osvit tot katalóg, ktorý prezentoval bohatú rusenskú kultúru, był napečatany po rosyjsku, po česku, po anglicku i po francusku. Wystawa profesjonalno prerechtowana Sergiem Makovským mala w českých chudożnych kruhach wielką odozwu, stojala pre počatkach putowania českých maliarów, novenariów, pesatelów do czechosłowackiego Tahiti na Podkarpacku Rus. Makovský o rok pizniejsze u 1925 roku pereselil się do Paryża ku swoim przyjaciołom i z czasy w ich dziejania w ramkach grupy Mir Iskustwa ku rodzeni chudożnikiu Benoit, których pradi dovtík przed śmiercią i z rewolucyjnej Francji u 1793 roku do Rosji. W to domu żywot ohrożowali Jakobin. Jeho potomka zas vtíkali i z rewolucyjnej Rosji u 1918 roku pred novodobom a jakobenami, bielševekami i pred ich krvavoj ček do staroj odsúznej na Francii. Mer Sergej Makovský 13. maja 1962 roku v Paríži. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Jest 5. czerwca junija 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W czetwer 25 czerwca junija w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie projde wyjątkowa strycza. Pesida, że dokała bude aktualnego stanu kultury i języka lemkiu. Bude ona refleksją nad dziedowizną i współczesną prysutnością lemkiu Rusyniu w europejskiej kulturze. W Pesidi wozmut uczest Oksana Graban-Michtańska, Natalia Małecka-Nowak, Lidia Stefanowska, Jurij Staryński i Michał Szumko. Podiju powiedy doktor habilituany Piotr Majewski. Uczest w debacie jest bezpłatna. Trzeba len pobrati darmowo bileto, dostupno na internetowym sajcie muzeju. Okrem toho, w tych dniach odbudut się jeszcze dwa oprowadzania po wystawie formą prysutnosti Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniu. 12 czerwca junija oprowadzania powiede kurator wystawy Michał Szumko, a 16 czerwca junija tematyczne oprowadzania z nazwą Ikony Lemkowino powiede Agnieszka Kleszcz. Tom, kotro jeszcze nie widzieli wystawę formy prysutności Sztuka Lemki u Karpackich Rusyniu, przypominamy, że bude ona wkazywana w Warszawie jeszcze len do kincia toho miesiąca. Władze Serbskiej Republiki schwalili 28 maja tego roku akcyjny plan pro tworzenia praw nacjonalnych mniejszości na rok 2023-2029. Informowała o tym agentura Ruten Press. Przyjęcie tego planu jest częścią spełnienia obowiązków, które są potrzebne w przystępowych przegovorach Serbii do Europejskiej Unii. Akcyjny plan obnima do obszary, które są ważne pro okremu mniejszości, jak na przykład kultura, oświta, informowania, osnowanie języka w urzędowym kontakcie. Są to niepriamo w kompetencjach nacjonalnych sowitiów, samosprawnych organiów, które mają nacjonalne mniejszości w Serbii. Dokument dotyka też równoprawnej uczestnictwa mniejszości w obszestwennym żywocie czy zabronienia dyskryminacji. Dokument był przygotowany w współpracy z Koordynacją Nacjonalnych Sowitiów Nacjonalnych Mniejszości. Znaczy, wszystko oficjalno uznane mniejszości w Serbii mogli brać uczest w jego tworzeniu. Drobnici czytajcie w dopisie na naszym portale. Cmentarz z pierwszej światowej wojny nr 57 w Uściu Ruskom projde kompleksowy remont. Porozumienia w tej sprawie podpisali wójt gminy Uścia Ruskie Ewa Garbowska-Góra i małopolski wojewoda. Gmina otrzymała na remont celową dotację w wysokości 320 tysięcy złotych. Cmentarz w Uściu jest miejscem spoczynku żołnierzy, którzy zginęli w wojennych zmaganiach w rokach 1914 i 1915 w Toryczo, Rikoropa, w okolicach Żdyni, Hańczowo, Blichnarko, Szkwirtnogo, Kwiatony i Uścia Ruskiego, albo w Merłoch w prefrontowym szpitalu. Cmentarz był zaprojektowany znacznym artystą Duszanem Jurkowiczem. Małopolskie województwo przypomina, że w ramach trwającego długiego weekendu Furt może skorzystać z akcji Małopolski bilet dla rodziny. Oferta to kad przejściu pociągami pol regio Małopolskich Żeliznic i Śleskich Żeliznic na obszary Małopolskiego województwa. Obowiązujące geograficzne ograniczenia pomieszczono na website pol regio. Bilet może schosnować grupę od 2 do 6 osób, minimalnie z jedną dzieciną.
1: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy Świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiewskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub, Zygmunt menuła chody na 20. Wysłuchaliśmy nowen, wysłuchaliśmy wstup noho dżingla i pierwszej śpiwanki i zaczęliśmy audycję treświty. Przez najbliższą chodynę z kusoczką budu z wami na antenie Radia LEM FM i budu wam puszczaty, no właśnie, riżną muzyku w riżnych językach, z riżnych zakutyn świta, ta i tiż budu no, besidowaty na różne temy. W pierwszej połowie programu, jak wse, to ja tak besiduję bilsze pro statystyki, jak dane fakty związane z chneśnią datą, znaczy z 5 dniem czerwca 2023 roku. No, a w drugiej części programu to beru was na małą ekskursję do nowej, następnej, dalszej derżawy w oświti. Chneska już wam zdradzu, że politamy, budeme litaty na spokojny okean. Tam nachodzi się niewielka dzierżawa na ostrowach, która nazywa się Palau. No, zatem za ten czas już możecie otwierać mapy, otwierać atlasy i chladaty de Palau nachodzi się. No a poklasz to, to powiem jaku muzyku teper wam puszczu i jaku sme już czuli. Przed chwilką to był Igor Kucer i śpiwanka Pidna Hołowką, a popit haj zeleneńki, a teper puszczu wam w greckim języku artystku Klaudiu i śpiwanku Pidna Hołowką Asteromata. Pak posłuchamy instrumentalnego utworu od ansamblu Kwartet Galicyjski i bude to utwór pit polskim na hołowką Fantazja Magórska. Zatim proszę kraśni na małą muzyczną przerwę na paroch minut, a pak wartam do was z dalszą besidą.

I wertam do was, drochy słuchaczy, po krótkiej muzycznej perwi trwat program Try Świty i besiduje wam Jakub Zygmunt Chneska Piatny Cia Piaty Den Czerwcia 2026 roka. No a w Polsce to po prostu Piatny Cia po Corpus Christi, po wczorajszym świati. No i weloch z nas, kotry żyjut, mieszkajut w Polsce, właśnie mamy taki dołhi weekend. Bardzo welo z nas precin i nada jak mały wakacyj, planuje da jak ekskursy, da jak podoroży. No i możliwe, że właśnie słuchatem ja albo z Łemkowyny, albo desy tam z inczych mist, de sobie ste pojechali właśnie na tot dołhi weekend. Zaczęliśmy już nasz program, przed chwilką to słuchaliśmy instrumentalnej muzycznej utwir ensemblu Kwartet Galicyjski. To był utwir pidna hołówką Fantazja Magórska. Rańsze słuchaliśmy greckoj artystkę Klaudii i śpiewankę pidna hołówką Asteromata. No i chneszni den to już piaty den czerwcia i jest to 156 den do choroka. Do kincia 2026 choroka leszyło się 209 dny. Prochody 23 tyżden to choroka. Schid sącia w Warszawie ludy male o 4.18, a za schid sącia prochody budę o 20.52. Den chneska trwat 16 chodyn i 34 minuty jest koro trzy odnajdłszoho o 13 minut i dołszy odnajkorotrzoho o 8 chodyn i 52 minuty. Mamy iszczy astronomiczny jar, chocki już temperatury sudy wysoke i możemy czuty barżeli to jak jar, ale po astronomicznomu to iszczy właśnie jest to ta popierednia studena pora roka, znaczy jar i iszczy budę znamy przez 15 dny. Prodążajmy teper naszą muzyczną podróż, dost dobry nam idę. Byliśmy na Łemkowyni w Grecji, no to teper jechamy do Armenii. Posłuchamy śpiwanka ensemblu La Daniva z angielskim nachołówką Here's to you, Ararat. No ale śpiwanka będzie nie po angielsku, a po ormiańsku. Pak zmienimy ciłkom klimat, steplocho na studeny i pojechamy do dalekiej Laplandii. Posłuchamy artystki Madi w samskim języku. To będzie śpiwanka pak pidna hołówką Idit Głowsu.

Słuchali ste muzykę z dalekiej Laplandii, z regionu, jaki nachodzi się na północy Europy, na północy skandynawskiego półostrowa. Tam żyje i tworzy muzykę artystka Madi, której sme słuchali. To była śpiewanka Pidna Hołowką i Dit Głowsu. Rańsze słuchali sme ormiańskiego ansamblu Ladaniwa i śpiewankę z angielskim na Hołowką Here's to You, Ararat. No i 5 czerwca mamy parochricznyć i na premier z takiego przyrodniczego świta to chneska mamy riczniciu takiej wulkanycznej podii. Bo w 1967 roku 5 czerwca ostrił Surcej na południe przy Islandii, której rosnął właśnie efektom wulkanicznej erupcji od 1963 roku, perestał rosty i już przybrał, możemy powiedzieć, swoją taką już docilową powierzchnię prawie 3 kwadratnych kilometrów. Zatem to ta erupcja i to tworzenie się ostrowa Surcej trwało 4 roki i właśnie 5 czerwca 1967 roku skończyło się. Chneska też mamy ryczniciu śmierty

i śpiewanka Sala Tusuru. Pak puszczu wam ensemble Micro Music, jak i pochody z Wrocławia. I posłuchamy polskiej śpiewanki Pidna Hołowką Nie umiem tańczyć.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Wyrtam do was, dorochy słuchaczy, pokorotki i muzyczni pererwi. Peret chwilkom słuchali sme polsko śpiwanka ansamblu Micro Music. To była śpiwanka Pidna Hołowką Nie umiem tańczyć. Rańsz zas słuchali sme Maustetytyt takoho ansamblu z Finlandii. To była śpiwanka ich właśnie Pidna Hołowką Salatu Suru. Zapowiłem peret pererwą, że teper powiem pro Świato bardzo ważne, Świato Ekiechnecka praznujemy Światowy Den Seredowiska. No, dla lubiteli przyrody jest to bardzo ważna data. Trzeba zapamiętać 5 czerwca. I jest to stała data, sztoroka właśnie Światowy Den Seredowiska praznujemy 5 czerwca. Jest to data wybrana na pamiątku dnia otwarcia sztokholmskiej konferencji z 1982 roku. To świato było zaklekane rezolucją zahalnoho schromadzenia Organizacji Zjednoczonych Narodów, rezolucją numer 2994 z 15 grudnia 1982 roku. Pierwsze praznowania Światowego Dnia Seredowiska prochodyły już w 1983 roku i tak prochodziat one szto roka. Dokładnie to praznowania i wszystkie podii koordynuje taka instytucja jak United Nations Environment Program, UNEP. Możemy też tak w skoroczeniu powisty. Jest to inaczej też Seredowiskowy Program Organizacji Zjednoczonych Narodów i to właśnie to ta instytucja koordynuje wszystkie podii, wszystko, co prochodzi z oświatowym dniem Seredowiska. Sztoroka w to tych praznowaniach bere uczast bliższe jak 150 derżaw. Każda edycja ma je własną temu, ma je też taką derżawu gazdu. Możemy powisty, że hołowne podii prochodziat w jedni derżawi i w to tym roci chneska właśnie gazdom Świtowoho Dnia Seredowiska jest Azerbejdżan, a dokładniej stolecia tej derżawy Baku. Temą w chneśnim roci to jest hasło, takie hasło Dijania dla klimatu, Climate Action po angielsku. I takim hołownym motto chneśnioho świata to jest reczynia wdochnowlene przyrodą dla klimatu, dla naszego buduczoho. Po angielsku Inspired by Nature for Climate for Our Future. W Polsce oficjalnym partnerom seredowiskowo programu Organizacji Zjednoczonych Narodów jest GRID Warszawa, też Polskie Ministerstwo Klimatu i Seredowiska, ta i Hołowna Dyrekcja Ochrony Seredowiska też berut uczast właśnie w to tych praznowaniach Światowego Dnia Seredowiska. No to już warto pamiętać na buduczy, że właśnie 5 czerwca smotrymy na naszą przyrodę, na to wszystko, co mamy dookoła sebe, właśnie z wielką poszaną, z osobliwą uwagą. No i majmy nadzieję, że taka wrażliwość na seredowisko posred ludy bude lem rosnuty i że budeme barże takima dbajuczyma o to te resursy, o to te zelene resursy, jakie mamy dane. A teper posłuchamy muzykę i to bude śpiwanka po słowacku. Posłuchamy teper ansamblu No Name i śpiwanki Biela Krasa, a pak puszczu wam ansambl Pacora Trio i to bude śpiwanka Pidna Hołowką poza sedem.

Słuchali z te ansamblu Pacora Trio, to był utwór pod nazwą Poza Sedem. Ręsze pustyłem wam słowacku grupu No Name i to była śpiewanka pod nazwą Biela Krasa. Kotru lipsze byłoby pustyty zimą, bo śpiewanka je pro śnieg i pro taku biłu krasu, jaku mamy zimą czasom. No ale czom by nie pustyty tiż taką śpiewankę w czerwcy, tak żeby kus no zryżne ciuwaty to nasze muzyczne podoroży, jak mamy w trzech świtach. No ale już tiłko pro muzyku teper beru was nie do derżawy de bude biła krasa, ale do derżawy de bude zelena i tepla krasa, by si da bude pro palau, pro takie neweleku derżawu, która nachodzi się na ostrowach, na spokojnym okeanie i jest to derżawa stowaryszena z Zjednoczonymi Sztatami, z Ameryką. Stolicą Palau jest miasto Ngerulmud. To miejsce nazywa się. Na Palau besidujut w języku palauskim, który jest taką odminą mikronezyjskiego języka i besidujut tiż oczywidno po angielsku. Walutą Palau jest amerykański dolar. Na Palau nie żyje bardzo wielu ludzi. Możemy powiedzieć, że tylko w Gorliciach, bo około 21-22 tysięcy żyteliów. Powierzchnia derżawy tiż do tych ostrowiów nie jest wielka, bo 459 kwadratnych kilometrów. Palau nachodzi się na spokojnym okeanie, dokładnie 1160 km na południe od ostrowa Guam, 800 km na schód od Filipin i 3020 km na południe od Tokio. I obnyma to ta dyrżawa zachodnią część archipelagu Karoliniu, ta i cztery tak pojedynczy, okremny, koralowy ostrowy. Ostrowy Palau były odkryte w 1543 roku Ruja Lopezom de Villalobosa. Do kincia 17. stolicia, od kincia 17. stolicia do 1899 roku Palau było częścią Karoliniu i to był terytorium Hiszpanii. No ale pak Hiszpańcy prodali to te ostrowy Niemcom, kotry zaczęły na ostrowach eksploatację boksytiu, takich rud aluminium i jeszcze innych naturalnych resursów. W 1914 roku ostrowy były pereniate Japonciami. No i 6 roki późniejsze na Palau była wedena japońska administracja i to wszystko za pozwoleniem Ligi Narodów. W czas II Światowej Wojny w 1944 roku ostrowy były zajęte Zjednoczonymi Sztatami po borbi o Peleliu. No i tak to te właśnie ostrowy, to niewielkie Palau, no w pewni czasy cały czas należy do Ameryki. Ale w 1 żołtnia 1994 roku, znaczy 32 roki temu, Palau już zyskało niezależność i teper jest niezależną dyrżawą, ale kus stowaryszeną z Ameryką. Dyrżawa utrzymuje tak ekonomiczne relacji z Zjednoczonymi Sztatami, z Japonią i Tajwanem. 15 grudnia 1994 roku stało się członem Organizacji Zjednoczonych Narodów ta i paru innych międzynarodowych organizacji. No i jest to krasna, bardzo taka kolorowa, tepla kraina, no, de padat velodoszczu, de jest już velosącia, de sud wysokie temperatury i bardzo taka zachopiająca przyroda. I kus bilsze prototo, to ja wam powiem po krótkiej pererwi, posłuchamy teper ansamblu Szkodra Elektronikę z Albanii. To bude śpiwan
Janka z Jerm, ale w wersji taki zremiksowani. Zatim to bude bardzo taki już moderny elektrofolk. Leszam was z tą muzyką na paroch minut, a pak budu prodełżaty opowist pro Palau.

To była Shkodrë Elektronikë, grupa z Albanii, która, co ciekawe, rok temu występowała na Eurowizji. Słuchaliśmy tę śpiewankę pod nachołówką Zjerm i to była wersja zremiksowana tej śpiewanki. Zatem maliśmy nachodu właśnie poczuty taką mieszankę elektrofolka kus takich współczesnych zwukiów. No, mam nadzieję, że podobało się. No ale my już teper wertamy na Palau, do niewielkiej dyrżawy na spokojnym okeanie. Palau, na którym nie żyje wielu ludy, tylko kilku w gorlyciach, no ale terytorii tej dyrżawy to jest tak naprawdę 250 ostrowiu. Najbliższymi ostrowami są Babeldaob i Koror w zachodniej części archipelagu Karoliny. I to te ostrowy są otoczone szeroką rafą. W Palau możemy eksplorować smotryty na krasowy, krasny ozera z merską wodą i też możemy najty weloch jaskiń. Najwyższym werchom Palau jest chora Ngerçelçaus, która ma wysotu 242 metry nad morą. Jak na takie koralowe ostrowy, to jest to dost wielkie czysło, znaczy dost wysoka chora. Klimat Palau to jest riwnekowy, bars deszczowy, jest to taka monsunowa odmina. Średnia temperatura jest podobna przez cały rok i to jest około plus 28 gradusiu. Rekordowe temperatury to były w okolicach plus 34 gradusy maksymalni, a minimalni plus 17. Każdego roku w Palau, na ostrowy Palau, pada 3800 mm deszczu. No jest to, tak możemy powiedzieć, 5 razy bilsze jak na Łemkowyni. No ale za to tak wiele wody pada, to i też rosnę weloch roślin. Możemy tam najty lisy składające się z kokosowej palmy, z pandanowych derew, z żeliznych derew, znaczy takich derew, które sudbars ciężkie. Palau też ma bardzo bohatą faunę. Możemy najty w wodach dookoła to tych ostrowiu 1400 gatunki ryb, 700 gatunki koraliu, też żyją w tamtych okolicach krokodyli. Palau, jak pierwsza dyrżawa w oświti, zaklekała azyl dla rekiniu. Ciłkom jest zakazane poluwania na rekiny na terytorialnych wodach Palau i dokładnie jest to na powierzchniane mała, bo około 600 tysięcy kwadratnych kilometrów jest to powierzchnia podobna do powierzchni całej Francji. Na takiej powierzchni oceanu nie mogą ludy poluwać na rekiny. Za to też to te właśnie ryby drapieżne, ryby mogą sobie swobodnie żyć i no też ma te korzystne wlejania na merskie środowisko. No zatem, jak widzimy, ciekawe to Palau. Może nie jest to taka turystyczna destynacja, że no, litają tam tysiące ludy, czy miliony ludzi, ale może za to właśnie jest to miejsce na naszej ziemi dość autentyczne, prawdziwe i oryginalne. A teper to posłuchamy oryginalnej, ale muzyki Speed Lasha. To bude duet Swada i Niczos. Posłuchamy śpiewankę pod nachołówką na Biesiedi.

0: była.
1: Słuchaliście Svada i Nichos. To jest duet z Pidlasza. Pidna Hołówką śpiewanka była na biesiedi. I to ta muzyka, jaką one tworzą, to duet, to jest w takim, nie znamy jakim języku, bo bliższe z ich śpiewano, które jest taką mieszanką białoruskoho, polskoho, rosyjskoho i też pidlaszskoj chowirki, chwary takoj. Zatem kus możemy rozumieć to, że one śpiewają, rapują, besidują, a kus to właśnie może zwuczyć dla nas jak taka egzotyka. Je to ich taki osobliwy, artystyczny wyraz właśnie, żeby tworzyć muzyku i pisać takie teksty, które nesą w oryginalnym języku, ale w dajakim kreolu, w takim ich wytworonym sztuczni właśnie języku. No i w Chnęska mamy piatnyciu dorochy, mamy połowu dołhoho weekendu w Polsce, jeszcze zaraz sobota i nedila, pachną od ponedilka prawdopodobnie bliższy z was wertat już do sztodennej roboty, zatem no, żelam wam jeszcze przyjemnej reszty toho dołhoho weekendu, bo następny dołhy weekend to budeme maty w Polsce dopiero w sierpniu. No ale warto przypomnieć jeszcze przy to tej nachodzi, że mamy początek czerwca i jest to początek pośledniego miesiąca z regularnymi programami Try Świty, bo od lipca to już budu wakacje i nie budę programu w prawym efirii. Zatem korzystajcie jeszcze z toho, że smy dla was właśnie od poniedziałka do piatnyci po nowinach ochody 20, no bo w lipcu, w sierpniu to już bude kus inaczej w LMFM. A teper jeszcze muzyka przed nami, nie kończymy audycji, posłuchamy teper instrumentalnego utworu zo Szkocji, to bude ensemble Talisk i utwór Pidna Hołówką Echo.

0: Słuchali ste pośledniego muzycznego utworu w chneśnim odcinku Trioch Świtił. To był ensemble Zoszko z Italisk i dokładnie słuchali sme utworu Pidna Hołowkom Echo. No i pomale już przyszedł czas do rochy słuchaczy, żeby praszczaty się. Dziękuję wam serdecznie za przysutni, za to, że ste włączyli chneska nasze radio i że nas słuchate. Ze mną budete czuty się pudem razem. Kus razem westy to tu audycję w najbliższą środę 10 czerwca o 5 dni. No a na chneska to już kinec. Czujemy się właśnie w następnym tygodniu. Oczywiście zaohaczam słuchaty od poniedziałka preci naszych trzech świtił. W poniedziałek będzie program z Demką Trochanowskim, a w wtorek z Sewerianem Kosowskim. Zatem wszystko po staromu. A ja już na tot moment to kinczu. Chneszni odtynok, numer 1207 i praszczam się. Zatem żelam wam przyjemnej reszty do uchocho weekendu w Polsce. Trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy. Trzy świty. Večerom.
2: Jeden,
3: dva,
0: tri.
3: Na tri hlasy
2: v rádiu
0: LM FM.
3: Tri švíte.
2: Od pondelka do piatnici
0: v robočí deň.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.